0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

piosen cichą, jak padający sníh. Tak to prínal za kopyt, za žádný peníze.